Ej. Wtedy na to pamięci, ej. Wtedy na to pamięci. Okej, okay. Ja nie mam problemu.